0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.
2: Anymore. Alejandro.